0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra, od północy do jutra do drugiej, w województwie mazowieckim na dwa między Siedlcami a Kałuszynem kierowcy jadą z zablokowanym prawym pasem w stronę Warszawy. Do jutra do dziewiątej w województwie śląskim na jeden między Rybnikiem a Żorami w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle w Katowicach na 4 przy Węźle Murckowska do poniedziałku do 7 zamknięty jest lewy pas w stronę Tychów z powodu montażu dylatacji bitumicznej. Do poniedziałku do 17 w województwie małopolskim na DK28 w Radoczy obowiązuje ruch wahadłowy. W tej samej części kraju na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum do poniedziałku do 19 trwają koszenia poboczy i miejscami trzeba liczyć się ze zwężeniem jezdni. Do poniedziałku do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą utrzymują się utrudnienia na odcinku drogi. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraińskie biuro prezydenta ujawniło nowe dane wywiadowcze o planach Kremla dotyczących ofensywy na Kijów i Czernichów. Zastępca szefa biura prezydenta potwierdził, że rosyjscy dowódcy otrzymali zadanie przygotowania ataków na te miasta. Na razie nie ma dowodów na koncentrację rosyjskich wojsk, a priorytetem Ukrainy jest zapobieżenie atakom. Prezydent Zełenski apeluje o zwiększenie produkcji myśliwców do obrony przed atakami dronów. 39-latka została postrzelona z wiatrówki w Gdańsku, przy ulicy Subisława, w piątek przed północą. Kobieta trafiła do szpitala, a jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady. Policja prowadzi postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Były prezydent Bronisław Komorowski ocenił, że zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza w sprawie afery Zonda Crypto pokazuje, iż jego znajomi boją się rozwoju sprawy. Podobnie wypowiedział się były premier Leszek Miller, który stwierdził, że wizerunkowo prezesura Radosława Piesiewicza w Polskim Komitecie Olimpijskim dobiegła końca. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że sąd uwzględnił wniosek prokuratury i Radosław Piesiewicz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Zatrzymany w czwartek w Warszawie usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Crypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na stacji Warszawa Bulwary na Wiśle zanotowano nowy rekord niskiego stanu wody – 100 cm. Hydrolog Janusz Mankiewicz z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że to najniższy poziom przynajmniej od 2017 roku, kiedy przeniesiono wodowskaz z portu praskiego w rejon bulwarów wiślanych. Dotychczasowy rekord na tej stacji wynosił 102 cm i został osiągnięty na początku sierpnia tego roku. Instytut prognozuje, że w najbliższych dniach stan wody będzie jeszcze opadać, a w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla zlewni obejmujących obszar Warszawy. W katastrofie powodzi błyskawicznej i osuwisk na granicy Nepalu i Tybetu zginęło co najmniej 675 osób, a po nepalskiej stronie poszukuje się ponad 2,4 tysiąca ludzi. Nepalska Agencja do Spraw Ograniczania Ryzyka Klęsk Żywiołowych i Zarządzania podała, że liczba ofiar wzrosła wobec wcześniejszego bilansu 626 potwierdzonych zabitych. Minister Spraw Zagranicznych Nepalu, Shishir Khanal, przekazał, że głównym priorytetem jest odnalezienie zaginionych i zapewnienie im pilnej pomocy, a region pozostaje w stanie wysokiej gotowości służb. Akcję ratunkową utrudniają bagna, zniszczone drogi i mosty oraz przelewające się jezioro Zaporowe, przez co ratownicy musieli ją na kilka godzin wstrzymać. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Islandii w referendum 51,2% głosujących poparło wznowienie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, a 48,8% opowiedziało się przeciwko tej propozycji. Zliczono już 87 tysięcy głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych. Ostateczne wyniki głosowania mają być znane prawdopodobnie dopiero w południe. Żarłacz biały może polować od pierwszych chwil życia, a młode osobniki rodzą się już z długością do 2 metrów i od razu są zdolne do samodzielnego polowania. Rekin ma około 300 ostrych zębów ułożonych w 7 rzędach, a utracone zęby są stale zastępowane nowymi przez całe życie. Dorosłe żarłacze białe osiągają prędkość nawet 50 km na godzinę, a siła ich szczęk sięga 1,8 tony nacisku. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznaje ten gatunek za narażony na wyginięcie, a w wielu regionach świata obowiązuje zakaz jego połowu. W Wiślicy, jednym z najstarszych ośrodków miejskich w Polsce, trwa kolejny etap prac konserwatorskich w gotyckiej bazylice kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Renowacja obejmuje średniowieczną kamieniarkę, prezbiterium, sklepienia, filary i detale architektoniczne, a konserwatorzy walczą z silnym zawilgoceniem i zasoleniem murów. Wcześniej modernizowano też pobliskie muzeum archeologiczne i wykonano podziemną trasę turystyczną pod bazyliką, by zabezpieczyć fundamenty świątyni. W kolejnym etapie odnowione mają zostać unikatowe polichromie rusko-bizantyjskie, w tym zachowany w całości cykl maryjny. Wypłaty 14. emerytury zostaną zrealizowane w kilku turach, a osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października. Pełna kwota świadczenia w tym roku to 1978,49 zł brutto. A na całość mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, a ZUS nie wypłaci czternastki, jeśli po pomniejszeniu wyniesie mniej niż 50 zł brutto. Dodatkowe świadczenie będzie przekazane automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą, a ZUS szacuje, że trafi ono do kilku milionów osób w całym kraju. Rafał Trzaskowski ocenił w TVN24, że sprawa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Crypto obciąża wielu polityków PiS i prezydenta Karola Nawrockiego. Dodał, że ma satysfakcję z tego, iż Radosław Piesiewicz poniesie odpowiedzialność. Szef KOL usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Trzaskowski przypomniał też, że Karol Nawrocki 3 razy wetował ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Odnosząc się do spotkania Karola i Marty Nawrockich z młodzieżą w Juracie, powiedział, że dobrze, iż prezydent spotyka się z ludźmi i pytał, czy dopuści trudne pytania. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe podczas wizyty w Moskwie zaproponował zorganizowanie spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy w celu zakończenia wojny. Celem jego wizyty było zbadanie możliwości wpływu rosyjskich służb na Putina, aby zgodził się na wznowienie rozmów z Ukrainą z udziałem Stanów Zjednoczonych jako mediatora. Administracja Trumpa wcześniej próbowała zainicjować takie spotkanie, a ukraiński prezydent Zełenski wyraził gotowość do udziału. Ratcliffe spotkał się też z ważnymi rosyjskimi oficjalami, w tym z szefem wywiadu zagranicznego i dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W sobotę rano na południowym wschodzie Polski obserwowane były burze związane ze strefą pofalowanego frontu chłodnego, a po południu zjawiska powróciły. Około 20 grzmi w województwie mazowieckim, w pasie miast i miejscowości Łoków i Brok. Burze są słabe, towarzyszą im opady deszczu rzędu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 km na godzinę. 19-latek podejrzany o udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia na osiedlu willowym w Krakowie został tymczasowo aresztowany. Rzecznik prokuratury okręgowej Tomasz Waszczuk przekazał, że mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu w krakowskiej Nowej Hucie. W sprawie zatrzymano wcześniej 4 osoby, a 3 pozostałych uczestników zajścia ujęto na terenie Słowacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W poniedziałek policjanci zatrzymali też 16-latka, wobec którego sąd rodzinny wszczął postępowanie o czyn karalny i nakazał niezwłoczne doprowadzenie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Władimir Putin porównał wojnę w Ukrainie do łańcucha pokarmowego w przyrodzie, mówiąc o orkach zjadających białe niedźwiedzie. Prezydent Rosji stwierdził, że dzieciom trzeba tłumaczyć, w jakim świecie żyjemy, na przykładzie brutalnych praw natury. W rozmowie z nauczycielem języka chińskiego z obwodu białoruskiego wspomniał też o praktykach ludów północy, które zostawiały starszych na pastwę dzikich zwierząt. Konflikt w Ukrainie przyniósł Rosji ponad 1,4 miliona zabitych i rannych do lipca 2026 roku. A rosyjska armia traci co miesiąc około 6 tysięcy żołnierzy więcej, niż jest w stanie zrekrutować. Niemiecki rząd planuje ogłoszenie działań wobec rosyjskich podmiotów na początku przyszłego tygodnia, podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Irlandii. Decyzja może zostać przedstawiona wcześniej, a według źródeł rozważane kroki mają wykraczać poza wydalanie rosyjskich dyplomatów czy zamykanie rosyjskich placówek kulturalnych. Impulsem ma być incydent na lotnisku Lipsk-Halle, gdzie dron wyposażony w materiały wybuchowe miał zaatakować ukraiński samolot transportowy Antonow. Friedrich Merz zapowiedział, że sprawcy poniosą konsekwencje, a równolegle w Brukseli przygotowywany jest nowy pakiet sankcji przeciw Rosji, obejmujący około 1600 wpisów na listy sankcyjne. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.

0: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. W sierpniu 2025 roku czeka jeszcze jedna niedziela handlowa, 30 sierpnia, która będzie ostatnią okazją na zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Tego dnia otwarte będą galerie handlowe i duże sklepy, a zakaz handlu w niedzielę nie będzie obowiązywał. Po sierpniu sklepy będą otwarte codziennie, aż do Wigilii Bożego Narodzenia. W 2025 roku pozostałe niedziele handlowe to 7, 14 i 21 grudnia. Dziś w Polsce pogoda będzie spokojniejsza po ostatnich burzach, ale na północy kraju nadal wystąpią deszcze i burze, zwłaszcza na Pomorzu, Żuławach i Warmii. W dużej części kraju pojawi się słońce i ciepło, a temperatura wyniesie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Noc przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a lokalne opady deszczu mogą wystąpić głównie na północy. Umiarkowany wiatr będzie odczuwalny zwłaszcza na zachodzie i nad morzem. W rezydencji prezydenckiej w Juracie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej z młodzieżą pod hasłem przyszłość.pl. Według prezydenta zgłosiło się blisko 2000 osób, a rezydencja może przyjąć około 800 uczestników. Selekcja odbyła się na podstawie formularzy z informacjami o zainteresowaniach i aktywności. Jednym z pierwszych punktów programu był koncert z Kolima, a po godzinie 16 rozpoczęła się niedostępna dla mediów sesja pytań i odpowiedzi z prezydentem. W programie są też rozmowy z ministrami, doradcami i gośćmi ze świata nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury, strefa sportowa oraz niedzielna msza odprawiona przez ksiądz Jarosława Wąsowicza. W Pradze od soboty trwa wystawa znaczków pocztowych, której eksponaty organizatorzy wyceniają łącznie na blisko 1 miliarda koron, czyli około 40 milionów euro. Wśród nich jest one cent magenta, najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie, wydany w 1856 lat w ówczesnej kolonii brytyjskiej w Ameryce Łacińskiej. W 2014 roku sprzedano go za 9 milionów 500 tysięcy dolarów, a 7 lat później za 8 milionów 300 tysięcy dolarów. Pokazano też związane z nim znaczki przewrócona jeny, z których jeden egzemplarz z 1918 roku sprzedano za około 2 milionów dolarów. A także bloki znaczków z Mauritiusa, list z trzema historycznymi znaczkami z tego terytorium i pierwsze znaczki świata Penny Black z 1840 lat. Wystawa potrwa do 6 września, a rzadkie znaczki są prezentowane w kuloodpornych gablotach z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. Jarosław Kaczyński powiedział w Sulejowie, że nie ma mowy o miejscach na listach Prawa i Sprawiedliwości dla ludzi, którzy odegrali dużą rolę w rozbiciu partii. Członkom formacji Rozwój Plus zarzucił, że szkodzą nie tylko ugrupowaniu, ale całej Polsce za ich postawę nazwał zdradą. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też, że osoby uczestniczące w rozłamie powinny wypaść z polityki, przynajmniej z polityki obozu patriotycznego. Powstanie Rozwój Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak część parlamentarzystów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego zarejestrowała własny klub parlamentarny. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: This is DHT Radio.

Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7.00 w województwie śląskim na A4 w Katowicach, przy węźle Murckowska w kierunku Tychów, kierowcy muszą liczyć się z zamknięciem lewego pasa z powodu montażu dylatacji bitumicznej. Równolegle do 9.00 na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 17.00 w województwie małopolskim na DK28 w Radoczy obowiązuje ruch wahadłowy. W tym samym czasie na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone jest koszenie poboczy i miejscami jezdnia jest zwężona. Do jutra do 17.00 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą występują utrudnienia na odcinku tej trasy. Kierowcy powinni zachować ostrożność i dostosować prędkość do warunków. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi. Motosek.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Turcja i Grecja znów spierają się o pochodzenie tradycyjnych potraw, takich jak las boregi, galaktobureko, makława, kawa po turecku, teatr cieni, taniec zebek. Turcja złożyła wniosek o uznanie baklawy za swój tradycyjny deser, a Grecy twierdzą, że ma ona bizantyjskie korzenie. Spór dotyczy też jogurtu, który na świecie funkcjonuje jako jogurt grecki, choć jego historia sięga kultur mezopotamskich. Ojciec Tadeusz Rydzyk przeszedł na emeryturę na początku 2024 roku, po osiągnięciu wieku emerytalnego 65 lat. Może otrzymywać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także 13. emeryturę i dodatek pielęgnacyjny, ponieważ ma więcej niż 75 lat. Według podanych informacji jego świadczenie jest wyższe niż minimalne 1978,49 zł brutto, bo pracował jako katecheta i wykładowca. Całą emeryturę przekazuje na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dyrektor CIA John Ratcliffe podczas wizyty w Moskwie zaproponował spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy, które miałoby doprowadzić do porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie. Ukraiński wywiad informuje o planach Kremla dotyczących dużych ataków na Kijów i Czernichów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zdjęcia, na którym miał zostać uwieczniony poszukiwany Marcin Romanowski. Islandia prowadzi referendum w sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział, że nie widzi dowodów ani faktów wskazujących na to, by Rosja chciała zaatakować Sojusz Północnoatlantycki. W wywiadzie dla Bilda odrzucił ostrzeżenia o możliwym ataku na Sojusz do 2029 roku, ale zaznaczył, że nie oznacza to powodu do samozadowolenia. Stubb podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki ma ogromną siłę odstraszania, a Rosja ponosi obecnie zbyt duże straty na Ukrainie, by otwierać drugi front. Dodał też, że Europa powinna utrzymywać wsparcie dla Kijowa i wznowić kontakty z władzami rosyjskimi. Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział w wywiadzie dla Bilda, że nie wierzy, by Rosja kiedykolwiek chciała zaatakować Sojusz Północnoatlantycki. Ocenił, że Moskwa uwikłana w wojnę z Ukrainą nie byłaby w stanie prowadzić jednocześnie kolejnej wojny przeciwko najpotężniejszemu sojuszowi wojskowemu świata. Stubb podkreślił jednak, że Sojusz Północnoatlantycki powinno być przygotowany na najgorsze, a Europa musi nadal wspierać Kijów, bo Ukraina jest, jak powiedział, najlepszą gwarancją bezpieczeństwa przed Rosją. Donald Tusk mówił z kolei, że najbliższe 7-8 miesięcy będą dla Rosji krytyczne. A Radosław Sikorski ostrzegał przed możliwą eskalacją i działaniami mającymi sprowokować odpowiedź państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7.00 w województwie śląskim kierowcy jadący A4 w Katowicach przy węźle Murckowska w stronę Tychów muszą liczyć się z zamknięciem lewego pasa. Równolegle do 9.00 na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19.00 w Małopolsce na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone jest koszenie poboczy, a miejscami zwężona jest jezdnia. W tej samej części regionu do jutra do 17.00 w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. Do jutra do 17.00 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą kierowcy muszą uważać na utrudnienia na odcinku tej trasy. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: 3 pokolenia muzyki. Radio DHT. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 8. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Jair Netanyahu, syn premiera Izraela Binyamina Netanyahu, został ewakuowany ze Stanów Zjednoczonych do Izraela z powodu realnego zagrożenia jego życia. Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego Shin Bet potwierdziła, że zagrożenie zidentyfikowano jako irański spisek. Premier Binyamin Netanyahu wspomniał o próbie zabójstwa jednego z jego synów. Operację ewakuacji przeprowadzono z udziałem agentów ochrony prezydenta Izraela. 30 sierpnia odbędzie się pogrzeb pomordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Dr Leon Popek, historyk badający rzeź wołyńską i potomek ofiar tragedii z 1943 roku, mówi, że wśród ekshumowanych szczątków mogły być kości jego bliskich. Opisał też, że były to szkielety kobiet i małych dzieci, które 30 sierpnia 1943 roku banderowcy pędzili 200 metrów ze szkoły na miejsce mordu. Prezydent Finlandii Alexander Stubb ocenił, że zagrożenie ze strony Rosji jest minimalne, mimo napiętej sytuacji w Europie. Podkreślił, że Finlandia ma silną armię i nowoczesne technologie do obrony granicy z Rosją, a sytuacja na granicy pozostaje kontrolowana przy ograniczonym napływie uchodźców. Stubb zaznaczył też, że granica między wojną a pokojem uległa zatarciu i wymaga nowego podejścia do obrony oraz światowego dialogu. Dodał, że Finlandia przygotowuje się na różne scenariusze, ale nie widzi możliwości militarnego ataku ze strony Rosji. Po słonecznym lecie nadchodzi ochłodzenie i więcej opadów deszczu. W poniedziałek temperatura ma wynieść od 24 do 28 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie nawet do 32 stopni Celsjusza. We wtorek i środę spadnie do 21 stopni Celsjusza, zwłaszcza nad morzem, a w drugiej połowie tygodnia prognozowane są intensywne opady sięgające nawet 40 mm deszczu na północy. W weekend możliwe są dalsze spadki temperatury do 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany za płatną protekcję i działanie na niekorzyść wierzycieli Zondy. Tomasz Sakiewicz był głównym reklamodawcą Zondy przez TV Republikę i prowadził negocjacje z Kralem w sprawie sprzedaży akcji stacji. Karol Nawrocki miał być finansowany przez Zondę, a jego kampania była zorganizowana za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów. Artur Chodziński, były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pełnił rolę pośrednika w kontaktach Krala z politykami Prawa i Sprawiedliwości. A Zbigniew Ziobro przyjął duże wsparcie finansowe od Krala poprzez swoją fundację mimo śledztwa dotyczącego Zondy. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: na Landal Francisco.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 10 w województwie łódzkim na jeden między węzłem Łódź Północ a węzłem Brzeziny trwa wymiana barier, więc kierowcy muszą liczyć się z krótkim, ale wyraźnym zwężeniem. Do jutra do 7 w Katowicach na 4 przy DK86 i węźle Murckowska w kierunku Tychów zamknięty jest lewy pas z powodu montażu dylatacji bitumicznej. Równolegle na A1 między Rybnikiem a węzłem Żory w stronę Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni do 20. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone jest koszenie poboczy, a miejscami zwężona jest jezdnia. W tej samej części regionu do jutra do 17 w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. Do jutra do 17 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą kierowcy jadą z ograniczeniami na odcinku robót. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
2: Motoserwis.
3: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. El Niño na Pacyfiku staje się coraz silniejsze i może osiągnąć rekordowe wartości, bo temperatura wody wzrosła tam o niemal 3 stopnie Celsjusza. Kulminacja zjawiska ma nastąpić jesienią, gdy temperatura może być nawet o 4 stopnie Celsjusza wyższa od średniej. Już teraz El Niño wpływa na pogodę w niektórych regionach świata, między innymi w Indianie i Australii, powodując niedobory opadów oraz wysokie temperatury. W Europie skutki są mniej bezpośrednie, ale mogą odbijać się na cenach surowców, takich jak cukier i kawa. 52-letni rolnik został ciężko ranny w gospodarstwie w Andrzejowie, osadzie na Lubelszczyźnie, gdy przy pracy przy inwentarzu przygniotła go krowa. Zwierzę spadło na mężczyznę w oborze i zmiażdżyło mu klatkę piersiową o betonową posadzkę. Ratownicy podjęli pilne czynności medyczne, a rolnik został przewieziony do szpitala w Łęcznej naziemnym zespołem ratownictwa medycznego. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego został wezwany na miejsce. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło około 3 w nocy w Aarau w północnej Szwajcarii. Część poszkodowanych jest w poważnym stanie. Do zdarzenia doszło podczas imprezy muzyki techno Aarau Rave Vol. 7 w dzielnicy Schachenza policja wydała ostrzeżenia dla mieszkańców i prowadzi dużą akcję służb. Poszukiwania nieznanego sprawcy trwają, a teren zabezpieczają straż pożarna i wojskowy śmigłowiec. W Wólce Wiskiej w powiecie biłgorajskim doszło do tragicznego wypadku drogowego z udziałem 3 samochodów osobowych. Zginął 17-letni pasażer Renault, a 4 inne osoby, w tym 3 pasażerów tego auta, zostały ranne i trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 1, gdy Renault zjechał na przeciwny pas. Kierowcy BMW byli trzeźwi, a do ciała zmarłego nastolatka zostanie wykonana sekcja zwłok. Stany Zjednoczone zaproponowały trójstronne spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego podczas wizyty szefa CIA w Moskwie. Dyrektor CIA Don Radcliffe odwiedził Moskwę we wtorek, a jednym z celów wizyty miało być sprawdzenie, czy szefowie rosyjskich służb wywiadowczych mogliby przekonać Putina do wznowienia negocjacji z Ukrainą. Według źródeł redakcji Zełenski był za takim spotkaniem, a przywódca Rosji odrzucił ten pomysł. Kijów utrzymuje, że Moskwa planuje poważną eskalację wojny, w tym nową ofensywę na północy Ukrainy, także w kierunku stolicy. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z soboty na niedzielę w Gdyni wybuchł pożar w hurtowni zabawek przy ulicy Chwaszczyńskiej. W akcji gaśniczej uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej, a ogień objął znaczną część budynku, w tym magazyn i biuro. Pożar został opanowany, ale służby apelują do mieszkańców o zamknięcie okien z powodu szkodliwego dymu i substancji uwalnianych do atmosfery. Niemcy zaostrzają stanowisko wobec Rosji po próbie ataku dronem w Lipsku i planują szeroko zakrojone sankcje. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zlecił bezpośrednie działania przeciwko rosyjskim podmiotom oraz zaostrzenie restrykcji. Ogłoszenie sankcji ma zbiec się z posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Bruksela pracuje nad nowym pakietem sankcji obejmującym 1600 pozycji. Tucker Carlson stwierdził, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powinien zostać usunięty z urzędu, jeśli rozważałby użycie broni jądrowej. Nazwał to czerwoną linią, której nie można przekroczyć. Donald Trump nie ogłosił publicznie zamiaru użycia broni jądrowej, ale niepokój budzi sytuacja dotycząca Iranu. Donald Trump odpowiedział na krytykę, nazywając Tuckera Carlsona przegranym. Urządzenia grzewcze i klimatyzacja odpowiadają za około 60% całkowitego zużycia energii w domu. Wśród największych pożeraczy prądu są pompy ciepła, bojlery elektryczne, maty i grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory, które działają w tle przez wiele godzin. W taryfie G11 kuchenka elektryczna może zużywać nawet 1480 kWh rocznie, bojler litrowy około 1080 kWh, a lodówka około 252 kWh. Rachunki może obniżyć odłączanie sprzętu z trybu czuwania, używanie listwy zasilającej z wyłącznikiem i ustawienie harmonogramu pracy ogrzewania oraz klimatyzacji. Policja zatrzymała 26-letniego mężczyznę w sprawie potrącenia 15-latka w małopolskim Zadrożu. Do zdarzenia doszło w piątek po godzina 20 na ulicy Kościelnej, a chłopiec został odnaleziony nieprzytomny przy drodze. Nastolatek trafił śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie i pozostaje w ciężkim stanie. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę o godzina 5, a po czynnościach procesowych ma zostać doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wieku 98 lat zmarł Andrzej Wielowielski, polityk, prawnik, działacz opozycji demokratycznej i jeden z założycieli warszawskiego klubu inteligencji katolickiej. O jego śmierci poinformowała redakcja miesięcznika Więź, z którą był związany przez wiele lat. Tragiczną informację potwierdziła też Gazeta Wyborcza. Karol Nawrocki skrytykował Donalda Tuska za zdjęcie w koszulce Lechii Gdańsk z logiem upadłej giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Premier odpowiedział, publikując fotografię Nawrockiego z Radosławem Piesiewiczem i Andrzejem Dudą. Radosław Piesiewicz został aresztowany za zarzuty związane z upadkiem Zonda Crypto i nie przyznaje się do winy. Śledztwo w sprawie Zonda Crypto dotyczy finansowania różnych organizacji związanych z politykami. Kim Jong-un przeprowadził roszady w kierownictwie Armii Korei Północnej podczas sobotniego posiedzenia Centralnej Komisji Wojskowej Partii Pracy Korei. Nowym ministrem obrony został Kim Song-gi, dotychczasowy dyrektor Głównego Biura Politycznego Armii, a No Kwang-chol objął stanowisko pierwszego wicedyrektora w Departamencie Przemysłu Zbrojeniowego. Do ścisłego kierownictwa wrócił także Park Jong-chon, który ponownie został wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej oraz wszedł do Biura Politycznego i Komitetu Centralnego Partii. Zmiany mają służyć poprawie efektywności, modernizacji sił zbrojnych i wzmacnianiu dyscypliny wojskowej, a Kim Jong-un uhonorował też naukowców pracujących nad nowoczesnymi systemami bojowymi. Shin Bet potwierdziła ewakuację Jaira Netanyahu ze Stanów Zjednoczonych do Izraela po ocenie poważnego zagrożenia dla jego bezpieczeństwa. W oficjalnym komunikacie służba przekazała, że decyzję o pilnym sprowadzeniu syna premiera podjęto wspólnie z zespołem ochrony. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że Iran wziął na cel jednego z jego synów i chciał go zabić. Według Channel 12 do akcji przerzucono do Miami część agentów odpowiedzialnych za ochronę prezydenta Itzhaka Herzoga, którzy wcześniej przebywali w Nowym Jorku. Na tegorocznym US Open do wygrania jest 108 milionów dolarów, czyli o 18 milionów więcej niż w ubiegłym roku, a triumfatorzy rywalizacji kobiet i mężczyzn dostaną po 5,5 miliona dolarów. Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę 30 sierpnia, a mecze pierwszej rundy zostaną rozegrane w ciągu 3 dni. Finał gry pojedynczej kobiet zaplanowano na 12 września, a mężczyzn na 13 września. Iga Świątek zacznie od meczu z Chinką Xiu Wang, a jej kolejną rywalką może być Argentynka Nadia Podorowska lub Szwajcarka Simona Waltert. W pierwszej rundzie zagrają też Maja Chwalińska z Talor Tovusent, Magdalena Fręch z Iwą Jowicz, Magdalinette z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Zumchurem i Kamil Majszak z Hamadem Medwiedowiciem. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Tegoroczna jesień w Polsce ma być ciepła. Z temperaturami wyższymi od średniej o 1 do 1,5 stopni Celsjusza na północy oraz o 1,5 do 2 stopni Celsjusza w środkowych i południowych województwach. We wrześniu ma być wiele dni z temperaturami przekraczającymi 20 stopni Celsjusza, a miejscami możliwe są także upały do 30 stopni Celsjusza. Spodziewane są silniejsze wiatry i opady deszczu, zwłaszcza na północy, a listopad może przynieść większą ilość opadów i typową jesienną aurę. Rosyjskie ataki w regionie wybrzeża Morza Czarnego nasiliły się, szczególnie na cywilne statki, a nowe pociski manewrujące banderol przekształciły ten obszar w strefę zagrożoną dla żeglugi. W ciągu ostatnich tygodni eksport zboża z Ukrainy spadł o 75%, co uderza w ukraińską gospodarkę. Mieszkańcy portowych miejscowości, takich jak Czarnomorsk i Odessa, żyją w ciągłym strachu przed atakami. Ukraińskie służby ostrzegają, że blokada portów może zagrozić globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Aleksandra Miguła porzuciła pracę w korporacji i została mobilną dojarką, która doje cudze krowy pod nieobecność gospodarzy. Jest jedną z trzech oficjalnie działających mobilnych dojarek w kraju, a jej firma Milk Drive w pierwszym roku działalności zdobyła 6 stałych zleceń. Zawód wymaga zaufania, bo od pracy zależą zdrowie zwierząt i jakość mleka. Przy zakładaniu firmy w Urzędzie Pracy pojawiały się wątpliwości, czy z takiej pracy da się utrzymać. W niedzielnym programie Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interi doszło do ostrej wymiany zdań o sprawie Zonda Crypto. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej oskarżał polityków Prawa i Sprawiedliwości o powiązania z tą aferą, a Jacek Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości pytał, dlaczego wcześniej nie zawiadomiono prokuratury. W dyskusji pojawiły się też wątki dotyczące Przemysława Krala, prokuratury, ustawy o kryptowalutach oraz możliwego kolejnego weta prezydenta. Sławomir Mazurek ocenił, że sprawę trzeba zbadać, a prokuratura powinna działać. Policjanci zatrzymali dzisiaj około 5.00 26-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego, podejrzewanego o spowodowanie zdarzenia w Zadrożu, w wyniku którego ranny został 15-latek. Mężczyzna jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, gdzie zapadną dalsze decyzje w jego sprawie. Do wypadku doszło w piątek, 28 sierpnia, około 21 na ulicy Kościelnej w Zadrożu, a na poboczu drogi leżał poważnie ranny, nieprzytomny 15-latek. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował go do jednego ze szpitali w Krakowie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: on DHT Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja zaostrza ataki na Kijów, a stolica i okolice stały się terytorium przyfrontowym, gdzie alarmy i ostrzały są codziennością. Uszkodzone zostały kluczowe obiekty, w tym centra dystrybucji i szkoły, co wpływa na dostęp do żywności i edukacji. Władze miejskie starają się przeciwdziałać demoralizacji poprzez elastyczne zarządzanie. Mieszkańcy muszą dostosować się do nowych warunków, które zwiększają psychiczne obciążenie. Ukraińskie drony uderzyły w lotnisko wojskowe w Jejsku w kraju krasnodarskim, co wywołało pożar i eksplozję. Rosyjskie władze zapowiedziały rozpoczęcie przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojsko użyło przeciwko Ukrainie pocisków balistycznych i dronów, a z 130 zaatakowanych dronów zestrzelono 125. W wyniku rosyjskiego ataku w rejonie Kijowa zginęło co najmniej 37 osób, a 42 zostały ranne. Na Wołyniu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Szczątki ofiar rzezi wołyńskiej, ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia, zostaną pochowane na polskim cmentarzu. Minister kultury Marta Cienkowska podkreśliła znaczenie tych uroczystości dla pamięci historycznej. A w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz z Polski i Ukrainy, w tym wicemarszałek Sejmu i wiceminister kultury Ukrainy. Uroczystości odbywają się w 83. rocznicę zbrodni w Ostrówkach. Nie żyje Andrzej Wielowielski, opozycjonista antykomunistyczny, polityk i prawnik związany przez wiele lat z redakcją Więzi. Miał 98 lat, w czasie działalności doradzał Lechowi Wałęsie, był też ekspertem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W 1989 roku został senatorem z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność, a później zasiadał także w Parlamencie Europejskim. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go orderem Orła Białego. Stany Zjednoczone zaproponowały trójstronne spotkanie z udziałem Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego podczas wizyty szefa CIA w Moskwie. Dyrektor CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę we wtorek i rozmawiał także z szefem rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandrem Bortnikowem. Według źródeł Axios Wołodymyr Zełenski był za takim spotkaniem, a przywódca Rosji odrzucił pomysł. Strona ukraińska pozostaje sceptyczna wobec zamiarów Rosji i mówi o możliwej poważnej eskalacji wojny, w tym nowej ofensywie na północy Ukrainy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Produkcja rośnie, bezrobocie spada, informuje GUS. Rekordowy kwartał w kredytach mieszkaniowych. Co nam najbardziej przeszkadza w zakupach? O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy, ile ma wynosić nowa stawka podatku PIT. Poprawna odpowiedź to 24%, a najszybciej nadesłał ją pan Piotr Forna. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Ponad 1500 reklam i przeszło 17,5 tysiąca niebezpiecznych domen związanych z fałszywymi inwestycjami zgłosił w lipcu Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Cyberoszuści zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób lub instytucji. KNF apeluje, aby zachować ostrożność i nie dać się okraść. Produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 5,1% licząc rok do roku, podał GUS. Wzrost dotyczył większości działów produkcji, ale silniej rosła produkcja dóbr inwestycyjnych niż konsumpcyjnych, podkreśla Urszula Kryjska z PKO Banku Polskiego.
2: I tutaj w minionym miesiącu liderem wzrostu polskiego przemysłu były dobra inwestycyjne, przede wszystkim produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Natomiast ta aktywność inwestycyjna, która w naszej gospodarce jest bardzo silna, nie do końca przekłada się na produkcję budowlano-montażową, która się obniżyła. Jak sobie spojrzymy dokładnie w te dane, to jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, silnie rosną roboty inwestycyjne, podczas gdy roboty remontowe spadają.
1: Dane o lipcowej produkcji były lepsze od oczekiwań.
0: Wtorek.
1: 957 tysięcy złotych. Tyle wyniosło w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie brutto prezesów i wiceprezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Było o 4% wyższe niż rok wcześniej, czyli wzrosło umiarkowanie, mówi Jacek Kowalczyk z Grant Thornton.
3: Ten wzrost jest gdzieś tam zbliżony do inflacji, ale niższy od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, więc menedżerowie najwyższego szczebla spółek giełdowych w Polsce mieli całkiem niezły rok, zarobili prawie 1 000 000 złotych na osobę, więc bardzo dużo, ale ta dynamika pozostaje leciutko poniżej tendencji na całym rynku pracy.
1: Najwyższe wynagrodzenia wypłacono w koncernie paliwowym Orlen. Ponad 90% Polaków, czyli zdecydowana większość, wskazuje sytuacje, które przeszkadzają im podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Najczęściej są to bardzo podstawowe problemy organizacyjne. Numerem jeden są palety i kartony blokujące alejki, które irytują prawie 1/3 konsumentów, najczęściej kobiety, mówi Tomasz Staszczuk, ekspert firmy Kursor.
4: Drugie miejsce zajmują długie kolejki do kas, skazane przez 30% konsumentów. I tutaj bardziej niecierpliwie okazują się mężczyźni. Wysoko na liście znajdują się też inne ceny na półkach niż przy kasie. Ten problem wskazuje 26% konsumentów.
1: 20% narzeka na bałagan na półkach i zbyt małą liczbę kas. Ciąg dalszy nastąpi.

0: przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Wakacje dobiegają końca, a ZUS przyjmuje wnioski w programie Dobry Start. To 300 zł jednorazowego wsparcia do wyprawki szkolnej. Wniosek warto złożyć jeszcze w sierpniu, mówi wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń

0: społecznych Paweł Jaroszek.
1: Jeżeli taki wniosek wpłynie do nas do końca sierpnia, to te środki do 300 zł na każde dziecko Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci do końca września. Natomiast jeżeli ktoś spóźni się, no to drugim takim niezwykle istotnym terminem jest 30 listopada, no bo do tego dnia można tylko i wyłącznie składać wniosek o przyznanie takiego oświadczenia.
0: Wnioski należy składać elektronicznie, a wypłata odbywa się na wskazane konto bankowe. 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Bezrobocie stoi w miejscu. W lipcu wyniosło 5,8%, czyli tyle samo, ile w czerwcu, podał GUS. Rok temu bezrobocie wynosiło 5,4%. O czynnikach, które mają wpływ na lipcowy wskaźnik, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
2: Z jednej strony jest to cały czas i niezmiennie reforma urzędów pracy, która w poprzednim roku ułatwiła się rejestrowanie osób bezrobotnych. Drugi efekt to są czynniki sezonowe. Tradycyjnie w miesiącach letnich obserwujemy nieco wyższy popyt na pracę.
0: Trzecim czynnikiem jest zapotrzebowanie na pracę w sektorach przemysłowych. Dane okazały się trochę lepsze od wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
3: Czy wiesz, że...
0: Karta bankowa to łakomy kąsek dla złodziei. Dlatego warto korzystać z niej w bezpieczny sposób. Podstawowe zasady korzystania z kart przypomina Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich.
4: Nie zapisujemy PIN-u do karty na karcie, albo nie trzymamy go w portfelu z oznaczeniem PIN do karty, bo to jest zaproszenie dla oszustów i złodziei, żeby go wykorzystali. Spróbujmy ułożyć PIN tak, żeby on nie był oczywisty, ponieważ jeżeli stracimy portfel, w którym będzie nasz dowód osobisty, a PIN-em do karty jest data urodzenia, to właściwie nic ostrzejszego dla złodziei, tylko wykorzystać taką kombinację cyfr. Złota zasada, nie pożyczamy swojej karty, nie podajemy PIN-u. Dobrze by było go co jakiś czas zmienić, na przykład co pół roku. I oczywiście, szanowni państwo, monitorujmy, nawet na wakacjach monitorujmy transakcje, które są przeprowadzane na naszym rachunku. Jak najszybciej informujmy bank, jeżeli są tam jakieś transakcje, co do których jesteśmy pewni, że nie my je wykonywaliśmy.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Wchodzenie w dorosłość powinno kojarzyć się ze swobodą, niezależnością i realizacją pierwszych poważnych planów. Dla wielu młodych Polaków staje się niestety bolesnym zderzeniem z rzeczywistością. Blisko 32 tysiące osób między 18 a 24 rokiem życia wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów opiewających na ponad 97 milionów złotych, mówi Diana Borowiecka z BIK Infomonitor.
2: Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni.
1: Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie mamy w województwie śląskim. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze i województwo dolnośląskie. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego. W drugim kwartale 2026 roku banki udzieliły 83,6 tysiąca nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,7 miliarda złotych. To najlepszy wynik pod względem liczby udzielonych kredytów od 2007 roku oraz rekordowa wartość akcji kredytowej. Wynika z najnowszego raportu Amron Sarfin, opublikowanego w czwartek przez Związek Banków Polskich. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 roku liczba nowych kredytów wzrosła o 14,3%, a ich wartość o 18,9%. Stabilizacja utrzymała się na rynku najmu. W większości analizowanych miast kwartalne zmiany średnich stawek czynszów nie przekroczyły 2%. Rekordowa akcja kredytowa nie prowadzi więc do gwałtownego wzrostu cen wynajmu mieszkań, a drugi kwartał przyniósł raczej dalsze równoważenie rynku.
0: Piątek.
1: Średnio około 623 zł planują przeznaczyć w tym roku rodzice na wyprawkę szkolną jednego dziecka. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla pracownika zarabiającego pensję minimalną prawie 4. Takie wnioski płyną z monitora decyzji zakupowych Kursor. Nic dziwnego, że 91% rodziców poluje na promocje. Najwięcej osób kupuje artykuły szkolne w super- i hipermarketach oraz w dyskontach. Niemal co druga osoba z pokolenia Z dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, ale tylko 15% spodziewa się, że w kolejnym roku ich pozycja zawodowa się poprawi. Nie oznacza to jednak braku ambicji młodych na rynku pracy, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że niemal 7 na 10 młodych ludzi do 24 roku życia chce zawalczyć o wyższe zarobki, natomiast przy wyborze nowego pracodawcy liczy się dla nich nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale dużego znaczenia nabiera też wygoda codziennego funkcjonowania czy czas dojazdu do pracy.
1: Dla młodych czas staje się po prostu kolejną walutą na rynku pracy. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Już wkrótce koniec wakacji i początek roku szkolnego. Oznacza to, że w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można już składać wnioski o 300 zł jednorazowego wsparcia dla wyprawki szkolnej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak potocznie nazywa się program dofinansowujący wyprawkę szkolną. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. W pobliżu miasta Kirenia na Cyprze Północnym przewrócił się statek pasażerski z 279 osób na pokładzie. Jednostka zaczęła nabierać wody krótko po wypłynięciu z portu i wywróciła się do góry dnem. Trwa akcja ratunkowa z udziałem lokalnej straży przybrzeżnej i prywatnych jednostek, a na miejscu czekają karetki pogotowia oraz policja. Przyczyny wypadku oraz stan statku są przedmiotem dochodzenia. Ekstremalne upały obejmą w najbliższych dniach dużą część Europy, a w Hiszpanii, Portugalii, Francji, na Bałkanach, w Włoszech i Grecji temperatura może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. W Polsce prognozowane są jedynie pojedyncze dni z temperaturą do około 30 stopni Celsjusza, głównie na południu kraju. Apogeum fali upałów ma nastąpić w drugiej połowie tygodnia, a bardzo wysokie temperatury mogą utrzymać się przez pierwszą dekadę września. W południowej Europie warunki sprzyjające upałom mogą zwiększać ryzyko pożarów. Teleskop Nancy Grace Roman wystartował w nocy z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie i rakieta Falcon Heavy wyniosła go na orbitę. NASA przewiduje, że obserwatorium może odkryć nawet 100 tysięcy nowych planet pozasłonecznych. Obecnie potwierdzono około 6,3 tysięcy egzoplanet. Teleskop skupi się na centralnej części Drogi Mlecznej, gdzie znajdują się gęstsze skupiska gwiazd. Mojtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca Iranu, wezwał kraje Zatoki Perskiej do wspólnej walki z prawdziwymi wrogami. W liście opublikowanym z okazji rocznicy urodzin proroka Mahometa za takich wrogów uznał przywódców Stanów Zjednoczonych oraz Izrael. Chamenei objął stanowisko po śmierci swojego ojca i od momentu przejęcia władzy nie pojawiał się publicznie. Donald Trump zasugerował, że Mojtaba Chamenei żyje, ale może być ciężko ranny. Niedziela jest pogodna na wschodzie, południu i w centrum kraju, ale na zachodzie i północnym zachodzie pojawiają się przelotne deszcze i burze z porywami wiatru do 55 km na godzinę. W całej Polsce temperatura przekracza 20 stopni Celsjusza, za na południu i południowym wschodzie dochodzi do 28 stopni Celsjusza. W nocy ma być spokojniej, choć miejscami, zwłaszcza na północy i w rejonach podgórskich Karpat, wystąpią przelotne opady deszczu, a nad morzem wiatr będzie umiarkowany. Nowy tydzień zacznie się pogodnie, ale w ciągu dnia wzrosną chmury, pojawią się lokalne opady deszczu i burze, szczególnie na południowym wschodzie oraz na krańcach północnych. Z porywami wiatru do 85 km na godzinę i możliwym gradem. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
2: This is DHT Radio.
3: From Seaboard Networks.
4: Well, Rich Appel is waiting in the wings.

0: for birthday boy Warren Buffett, who with a net worth of $150 billion, I'd say puts him in the rich man zone. That's the Beatles, of course, who still have more number one songs than anyone else. But what about all those acts who have never scored a number one in the U.S.? Part two of our review of those artists is on the way in hour two.
1: That Thing with Rich Appel.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Słuchacie radia DHT.
4: That Thing with Rich Appel, the best hits ever, and so much more.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 7 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało do władz Rzeczypospolitej Polskiej o umożliwienie orzekania czwórce z nich, której prezes Bogdan Święczkowski nadal nie dopuszcza do pracy. W oświadczeniu podkreślili, że są niezawiśli i podlegają wyłącznie konstytucji, a nie wyborowi w Sejmie. Zwrócili też uwagę na kryzys w Trybunale Konstytucyjnym wynikający z niedopuszczania wybranych sędziów do orzekania. Wezwali do szybkiego wdrożenia postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 roku, wskazując, że przywrócenie wszystkich sędziów ma znaczenie dla odbudowy Trybunału i ochrony praw obywateli. Islandczycy w referendum odmówili wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską, a wynik głosowania wyniósł 52,8% do 47,2%. Rząd Islandii, który zainicjował referendum, poniósł porażkę mimo dużego zaangażowania obywateli. Kampania przeciwników członkostwa koncentrowała się na suwerenności i sektorze rybackim, a młodsze pokolenie przed głosowaniem wyraźnie zmniejszyło poparcie dla tego kierunku. Wynik oznacza, że sprawa członkostwa Islandii w Unii Europejskiej może zostać odłożona na wiele lat. Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że zgodnie z otrzymanymi instrukcjami rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia zmasowanych uderzeń na obiekty energetyczne na Ukrainie. Rosyjski resort uzasadnił to trwającymi atakami reżimu kijowskiego na infrastrukturę cywilną oraz sektor paliwowo-energetyczny Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślał, że przygotowania na zimę są w tym roku priorytetem, a ukraińscy politycy i wojskowi ostrzegają przed trudnym sezonem z powodu niedoborów środków obrony powietrznej. Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja odpowie stanowczo na ukraińskie uderzenia w rosyjską infrastrukturę gospodarczą i handlową, jednocześnie przekonując, że Moskwa nie jest zainteresowana militarną eskalacją. Dwóch członków załogi zaginęło po zatonięciu kutra w kanale La Manche, na południowy zachód od latarni morskiej Eddystone u wybrzeży Plymouth w południowo-zachodniej Anglii. Załoga nadała sygnał alarmowy w sobotę około 18 czasu lokalnego, a w akcji uczestniczyły śmigłowiec ratowniczy Straży Przybrzeżnej, samolot oraz dwa statki ratownicze Royal National Lifeboat Institution. Z morza podjęto 3 osoby, które przewieziono do szpitala. Poszukiwania dwóch pozostałych członków załogi trwają w niedzielę, a działania przejęły załogi ratownicze z Newlyn i Salcombe. W studiu programu Śniadanie Rymanowskiego politycy spierali się o sprawę zonda Crypto i odpowiedzialność za jej rozliczenie. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej oskarżał polityków Prawa i Sprawiedliwości o próbę wykorzystania pieniędzy wyprowadzonych od inwestorów. A Jacek Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości pytał, dlaczego wcześniej nie zawiadomiono prokuratury. W dyskusji pojawił się też wątek kolejnej ustawy dotyczącej kryptowalut, którą prezydent ocenił jako nieskuteczną, a politycy rządzący spodziewają się kolejnego weta. Witold Tumanowicz z Konfederacji mówił, że jego ugrupowanie jest przeciwne tej regulacji, a Sławomir Mazurek stwierdził, że sprawę powinny zbadać prokuratura i odpowiednie instytucje. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Tu Radio DHT.
2: From Seaboard Networks.
3: This is the hour I like best, don't you?
2: With part two of our review of artists who never had a number one song in America, with a song that came the closest for Joni Mitchell.
4: Hey.

0: audycje niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
1: Now more all summer songs, all summer long. The summer of '78.

0: There's only one more thing you need to know.
1: That Thing with Rich Appel w każdą niedzielę między 14 a 17 w radiu DHT.
2: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
3: That Thing with Rich Appel. With more memories per hour.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali o 15.07 alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegający przed rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Po kilku minutach alert został odwołany. Późniejsza informacja stwierdziła, że nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Rząd zapowiedział zmiany w systemie ostrzegania, w tym wysyłanie SMS-ów o sytuacjach niebezpiecznych. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wystosowali oświadczenie po słowach Donalda Tuska o kandydaturze Macieja Berka do Trybunału. Premier powiedział podczas kampusu Polska Przyszłości, że we wrześniu musi mieć pewność, iż nasi sędziowie wejdą do tego gmachu i że będzie to zgodne z prawem. A także dodał, że bierze za te działania pełną odpowiedzialność. Sędziowie ocenili, że publiczne wypowiedzi na temat sytuacji w Trybunale nie powinny wpływać na ich działalność orzeczniczą i zaapelowali o jak najszybsze dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych przez Sejm 13 marca 2026 roku. W stanowisku podpisanym 30 sierpnia wskazali też, że dopuszczenie sędziów do orzekania byłoby pierwszym krokiem do rozwiązania sporu wokół Trybunału i odbudowy instytucji. W niedzielę, 30 sierpnia, około 14.40 służby ratunkowe dostały zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień objął dwukondygnacyjny budynek magazynowy o wymiarach około 60x30 metrów, a część hali się zawaliła. W akcji gaśniczej uczestniczy kilkanaście zastępów straży pożarnej, na miejscu są też policjanci oraz pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego. Służby pracują nad opanowaniem ognia i zabezpieczeniem terenu, a nad miejscem pożaru unoszą się gęste kłęby czarnego dymu widoczne z różnych części Lublina. Ambasador Rosji w Brukseli Denis Gonczar powiedział, że narastające napięcie wynika z agresywnego zachowania członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o planach Kremla dotyczących potencjalnego ataku na jeden z krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego po wyborach parlamentarnych w drugiej połowie września. Gonczar stwierdził też, że Sojusz celowo prowokuje eskalację i wykorzystuje opowieści o rzekomych przygotowaniach Rosji do ataku w latach 2029-2030. Jako przykład wskazał niezapowiedziane ćwiczenia lotnicze przeprowadzone w pobliżu Kaliningradu pod koniec drugiej dekady sierpnia. Donald Tusk opublikował zdjęcie z 1 sierpnia 2025 roku, na którym Radosław Piesiewicz stoi obok Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego. I w ten sposób skomentował sprawę prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Andrzej Duda odpowiedział fotografią Donalda Tuska z Władimirem Putinem z 2009 roku. A później pokazał też skan pisma służby kontrwywiadu wojskowego z 2011 roku dotyczącego możliwości nawiązania współpracy ze służbami specjalnymi Rosji. W dokumencie wskazano planowaną realizację zadań w zakresie właściwości służby kontrwywiadu wojskowego, a Donald Tusk wydał na to zgodę. Karol Nawrocki powiedział w Juracie, że pytał swoich ministrów o kontakty z Zonda Crypto i otrzymał potwierdzenie, że takich kontaktów nie było oraz dodał, że sam nigdy nie rozmawiał z Przemysławem Kralem. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
2: From Seaboard Networks.
3: All summer songs. All summer long.
2: Working overtime next weekend with our special Labor Day weekend Job 40 Countdown. I bet you didn't know it's Play Music on the Porch Day. Depending on who and how close your neighbors are, you just might get away with dropping

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Premierka Islandii Kristrún Frostadóttir ogłosiła, że kraj nie będzie kontynuował negocjacji z Unią Europejską po referendum, w którym 52,8% Islandczyków sprzeciwiło się wznowieniu rozmów. Podkreśliła, że to naturalny bieg wydarzeń po przegranym głosowaniu. Kristrún Frostadóttir skontaktowała się z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą, aby utrzymać silne relacje z Unią Europejską. Mateusz Morawiecki wykorzystał nagranie Sahar, migrantki z Iranu mieszkającej w Polsce od 11 lat, do promowania obrazu Polski bez migrantów. Na filmie pod Pałacem Kultury w Warszawie były premier mówi: nie ma migrantów, nie ma zamieszek. Sahar odpowiedziała, że jako imigrantka poczuła się wykluczona, a jej nagranie miało pokazywać radość z polskiej tradycji, a nie odnosić się do migracji. Izraelscy osadnicy brutalnie atakują mieszkańców chrześcijańskiej wioski Tajbe na zachodnim brzegu, a lokalna społeczność mówi o strachu i panice. Mieszkańcy opisują regularne ataki, w tym rzucanie kamieniami, podpalanie budynków. Mimo ogłoszenia wioski zamkniętą strefą wojskową, przemoc nie ustaje, a izraelskie siły zbrojne nie interweniują skutecznie w obronie Palestyńczyków. Coraz większa izolacja miejscowości i nasilająca się przemoc budzą obawy przed wybuchem trzeciej intifady. Brytyjski komentator Milo Yiannopoulos został zatrzymany przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Imigracyjnej IC 27 sierpnia po przylocie na międzynarodowe lotnisko imienia Louisa Armstronga w Nowym Orleanie, a w piątek odesłano go do Wielkiej Brytanii. Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekazał, że wjechał do Stanów Zjednoczonych w maju 2019 roku i przekroczył dozwolony okres pobytu. Rzecznik departamentu podał, że został odesłany do swojego kraju jako nielegalny imigrant z Wielkiej Brytanii. Yiannopoulos wcześniej opowiadał się za restrykcyjną polityką imigracyjną i w 2025 roku pisał w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone powinny deportować miliony osób. Arcybiskup Gallagher zakończył wizytę w Rosji, podczas której rozmawiał z szefem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Siergiejem Ławrowem, doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Hierarcha powiedział, że Watykan pojechał do Moskwy, aby mówić o pokoju i utrzymać otwartą drogę dialogu. Dodał, że Stolica Apostolska od lat ma otwarty kanał kontaktowy z Siergiejem Ławrowem i że rozmowy dotyczą także troski o chrześcijan w różnych częściach świata. Arcybiskup ocenił też, że dialog w sprawie zakończenia wojny jest trudny, ale dyplomacja daje nadzieję na możliwe rozwiązanie i odbudowę relacji po negocjacjach i porozumieniu. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na A6, między węzłem Kiełpino a węzłem Kołobrzeg Zachód, jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana po zderzeniu dwóch aut osobowych. Są też dwie osoby poszkodowane. Do jutra do 7 w województwie śląskim na A4 w Katowicach, przy DK86 i węźle Murckowska, kierowcy jadący w stronę Tychów muszą liczyć się z zamknięciem lewego pasa. Równolegle do 20 na A1 między węzłem Rybnik a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są prace przy koszeniu poboczy i miejscami zwężana jest jezdnia. W tej okolicy do jutra do 17 w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Liczba ofiar śmiertelnych po nepalskiej stronie wzrosła do 752 po błyskawicznych powodzi i błotnej lawinie, które w środę nawiedziły pogranicze Nepalu i Tybetu. W Tybecie zginęło 16 osób. Wciąż poszukiwanych jest 2502 osoby, w tym 933 pracowników hydroelektrowni i 589 obcokrajowców. A uratowano ponad 8730 osób. Władze ostrzegają przed rosnącym poziomem wody w rzece Phothekosi, co może prowadzić do wtórnych powodzi. W niedzielne popołudnie niedaleko lotniska w Turbi w powiecie stalowowolskim mały samolot musiał awaryjnie lądować. Z maszyny o własnych siłach wydostały się dwie osoby, a na miejsce skierowano 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy ratownictwa medycznego. Poszkodowani otrzymali pomoc, ale nie wymagali hospitalizacji. O zdarzeniu powiadomiona została Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Policjanci z Gdyni poszukują mężczyzny, który może mieć związek ze zniszczeniem lokalu usługowego przy ulicy Wagnera 4. Ktoś wybił szybę i wlał do środka kwas masłowy, a funkcjonariusze opublikowali wizerunek potencjalnego sprawcy i proszą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych wynika, że chodzi o salę zabaw Malowana Polana. Właścicielka obiektu poinformowała, że odwołała najbliższe imprezy, a lokal w najbliższym czasie będzie zamknięty. Na oficjalnym koncie Nicolasa Maduro w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia z amerykańskiego więzienia, do których dołączono wpis z podziękowaniami dla wnuków, dzieci i osób, które go wspierają. Wenezuelski przywódca został 3 stycznia 2026 roku uprowadzony przez amerykańskie jednostki specjalne i przetransportowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma toczyć się jego proces karny. Na fotografiach widać go w szarym dresie, a uwagę zwraca jego wyraźnie szczuplejsza sylwetka. W Warszawie w pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano 51 ataków dzików na ludzi, a nie ponad 120, jak powiedział Marcin Moszczonek. W całym 2025 roku było 121 takich zdarzeń, a do 31 lipca 2026 roku zgłoszono ich 159. Władze miasta podają, że populacja dzików rośnie, a w 2025 roku wynosiła 3031 sztuk, co wiąże się także ze wzrostem liczby zgłoszeń obecności tych zwierząt i kolizji drogowych. Lasy miejskie informują też, że zgłoszenie dzika nie oznacza jego uśmiercenia, bo każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Johannes z Frankfurtu nad Odrą mówi, że widzi rozwój Polski i zazdrości Polakom, a niemiecki rząd powinien brać z nich przykład. Według niego na wschodzie Niemiec jest jeszcze wiele do nadrobienia, a Niemcy mogą mieć dziś kompleksy wobec Polaków. Współpraca i integracja między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą wzrosły po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dzieci z obu stron Odry chodzą do wspólnych przedszkoli. W poniedziałek w Polsce prognozowane są burze, deszcz i opady gradu, a miejscami także intensywne opady i szkwały wiatru do 80 km na godzinę. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie temperatura może osiągnąć 30 stopni Celsjusza. Opady i burze mają wystąpić głównie po południu i wieczorem na północy oraz w południowo-wschodnich regionach kraju. Nocą opady mają stopniowo ustępować, a w pozostałych częściach Polski utrzymają się wyższe temperatury. W Stanach Zjednoczonych zostało 800 dni do wyborów prezydenckich, a politycy Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej zabiegają o poparcie, pieniądze i czas antenowy przed walką o partyjną nominację. Donald Trump nie może ubiegać się o trzecią kadencję, więc otwiera się pole dla nowych kandydatów. Wśród Republikanów wymieniani są J.D. Vance, Marco Rubio, Nikki Haley i Ron DeSantis, a po stronie demokratycznej Jon Ossoff, Pete Buttigieg oraz Gavin Newsom. Spekulacje dotyczą też przyszłych decyzji Trumpa, które mogą wpłynąć na układ sił w obu partiach. Rosyjski deputowany Żurawlow przekonywał, że Rosja powinna być gotowa użyć taktycznej broni jądrowej, jeśli uzna to za konieczne, i mówił, że trzeba uderzyć tak, aby wróg zrozumiał, że musi skapitulować. Stwierdził też, że publiczna dyskusja o takim użyciu nie powinna się toczyć. Wcześniej Bloomberg informował, że rosyjskie władze mogą rozważać eskalację wojny jako sposób na zmuszenie Kijowa do negocjacji na swoich warunkach. Prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział natomiast, że Chiny nie zaakceptują użycia przez Rosję broni jądrowej, a szef chińskiej dyplomacji Wang Li miał przekazać mu: nigdy na to nie pozwolimy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed upałem dla części województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia obejmują m.in. powiaty chrubieszowski, tomaszowski, zamojski, jugorajski, lubaczowski, jarosławski, przeworski, rzeszowski, leżajski i niżański oraz miasta Zamość, Przemyśl i Rzeszów. Temperatura w tych regionach osiągnie około 30 stopni Celsjusza, a alarmy będą obowiązywać w poniedziałek od 14 do 17. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia imprez plenerowych. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.

Go!

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące po tym, jak w terenie zabudowanym jechał w województwie świętokrzyskim 110 km na godzinę, czyli o 60 km na godzinę za szybko. Policja nałożyła na niego mandat w wysokości 3000 zł i przyznała 13 punktów karnych. Dziennikarz skomentował sytuację w mediach społecznościowych i napisał o konsekwencjach swojej jazdy. Andrzej Duda skrytykował Donalda Tuska, publikując na platformie X jego zdjęcie z Władimirem Putinem. Donald Tusk odpowiedział zdjęciem Dudy w towarzystwie osób związanych z aferą Zonda Crypto. Radosław Sikorski zarzucił Andrzejowi Dudzie, że szkaluje zdjęciami z oficjalnej wizyty Ławrowa w Polsce. Spór między politykami toczy się w mediach społecznościowych. Donald Trump zapowiedział, że wenezuelska ropa trafi do strategicznych rezerw narodowych Stanów Zjednoczonych, nazywając to darem od Wenezueli. Uzupełnianie zapasów ma się rozpocząć wkrótce w ramach porozumienia, które daje Stanom Zjednoczonym kontrolę nad 65 miliardów baryłkami wenezuelskiej ropy. W zamian Wenezuela ma otrzymać 100 miliardów dolarów w prywatnych inwestycjach ze Stanów Zjednoczonych. Umowa spotkała się z krytyką demokratów oraz części wenezuelskiej opozycji, którzy wskazują na brak demokratycznych zmian. Polska wygrała Memoriał Wagnera, pokonując Francję 3-1 w Tauron Arenie Kraków. Po przegranym pierwszym secie 22-25 gospodarze odwrócili losy meczu i wygrali kolejne 3 partie 25-17, 25-15 i 25-20. W turnieju polska drużyna wygrała wszystkie spotkania, wcześniej pokonując Słowenię 3-2 i Stany Zjednoczone 3-1. Reprezentacja rozegra jeszcze 5 września mecz towarzyski z Finlandią w Ergo Arenie w Gdańsku przed Mistrzostwami Europy. Kreml oświadczył, że spotkanie Władimira Putina, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego miałoby sens tylko wtedy, gdy byłoby poświęcone podpisaniu już uzgodnionych porozumień. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że proces uregulowania konfliktu jest bardzo złożony i wymaga szczegółowych negocjacji, więc rozmowa prezydentów o wszystkich kwestiach byłaby bezcelowa. Według niego to strona ukraińska nie chce zajmować się realnym uregulowaniem konfliktu. Pieskow odniósł się do informacji, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Don Radcliffe miał w Moskwie proponować organizację takiego spotkania. A Donald Trump w sierpniu 2025 roku mówił o przygotowaniach do trójstronnego szczytu. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump zapowiedział złożenie skargi na dziennikarkę NBC Kristen Welker do Federalnej Komisji Łączności. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił jej celową nieścisłość w wypowiedzi o wynikach wyborczych kandydatów, których wspiera. Do wpisu dołączył grafikę z wynikiem, według którego kandydaci popierani przez niego wygrali 98,35% przypadków. Wskazał też, że przewodniczący Federalnej Komisji Łączności Brendan Carr i komisja mają potraktować sprawę poważnie. W hotelu w Platanias na północno-zachodnim wybrzeżu Krety zmarła 11-letnia dziewczynka z Polski. Odnaleziono ją w basenie bez oznak świadomości, a na miejsce skierowano 3 lekarzy z prywatnej przychodni współpracującej z hotelem, ratowników greckiego pogotowia EKAP i pielęgniarkę. Natychmiast rozpoczęto reanimację, którą kontynuowano podczas transportu do szpitala w Chani. Policja utorowała ambulansowi drogę na północnej osi drogowej Krety, aby skrócić czas dojazdu, ale życia dziecka nie udało się uratować. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, broni prezesa Zonda Crypto, Przemysława Krala, w sprawie związanej z aferą Zonda Crypto. Giertych napisał, że zdecydował się na tę obronę, bo chce wywiązać się ze swoich wcześniejszych zobowiązań dotyczących rozliczenia PiS. Podkreślił też zasadę adwokatury, zgodnie z którą nikomu nie wolno odmówić pomocy prawnej, chyba że istnieje ważny powód. Dodał, że osoby, które gromadziły w kryptowalutach brudne pieniądze z czasów PiS, będą musiały je zwrócić. Jemiołuszki cedrowe z Ameryki Północnej jedzą fermentujące owoce, w których powstaje etanol, a po ich spożyciu mogą mieć spowolniony refleks i trudności w podejmowaniu decyzji. To zwiększa ryzyko, że padną ofiarą drapieżników albo zderzą się z autem. Podobne doniesienia dotyczą słoni afrykańskich po zjedzeniu sfermentowanych owoców maruli, choć naukowcy podchodzą do tych relacji z rezerwą. Badania wskazują jednak na mutację genetyczną utrudniającą metabolizm alkoholu. Na Syberii renifery zjadają muchomora czerwonego, a w tropikalnych lasach Tajlandii, Malezji i Borneo ryjówki drzewne piją fermentujący nektar z palm bertam, który może mieć ponad 3% alkoholu. W Stanach Zjednoczonych biały ręcznik, reklamówka albo koszulka powieszona na lusterku lub drzwiach auta oznacza, że samochód nie może kontynuować jazdy, ale pasażerowie nie potrzebują pomocy medyków. Taki sygnał, szczególnie popularny w Karolinie Północnej, ma też ostrzegać służby, by nie holowały pojazdu, bo jego właściciel wkrótce wróci na miejsce. W Polsce kierowca musi mieć sprawną gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy z homologacją. Za ich brak policja może nałożyć mandat od 20 do 500 zł. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykańscy dowódcy wojskowi ostrzegli w dokumencie dla szefa Pentagonu Pete'a Hegseta, że dalsze operacje na dużą skalę przeciwko Iranowi osłabią gotowość sił Stanów Zjednoczonych do reagowania na inne kryzysy. W dokumencie Secretary of Defense Orders Book z 14 sierpnia wyrażono sprzeciw wobec przedłużania gotowości wojsk. A admirał Daryl Caudle wskazał na niski poziom gotowości marynarki wojennej do dalszego wsparcia misji w Iranie. Pentagon odpowiedział ostro, zarzucając redakcji Washington Post popełnienie przestępstwa i podanie nieprawdziwych informacji. Rzecznik Pentagonu zapewnił jednocześnie, że amerykańskie siły zbrojne są w dobrej kondycji na całym świecie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że trójstronne spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy byłoby możliwe jedynie w celu zatwierdzenia uzgodnień. Dodał, że przygotowania do takiego szczytu są bardzo złożone i wymagają szczegółowego opracowania. Donald Trump w 2025 roku zapowiedział przygotowania do trójstronnego spotkania. A Wołodymyr Zełenski w czerwcu 2026 roku zaproponował osobiste spotkanie z Władimirem Putinem. Kreml twierdzi też, że strona ukraińska nie chce zająć się prawdziwym uregulowaniem konfliktu. Na mapach Google osoby korzystające z aplikacji w Stanach Zjednoczonych zobaczą nazwę Lake America. A użytkownikom spoza Stanów Zjednoczonych wyświetla się dotychczasowa nazwa jeziora Ontario z nową nazwą amerykańską w nawiasie. Google wyjaśnił, że aktualizuje dane, aby odzwierciedlały zmiany w oficjalnych źródłach państwowych poszczególnych krajów. Rozporządzenie dotyczące zmiany nazwy jednego z pięciu wielkich jezior Donald Trump podpisał w czwartek, w czasie trwającego sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Apple nadal nie zmienił nazwy jeziora w swojej aplikacji nawigacyjnej, a MapQuest zapowiedział, że pozostawi dotychczasowe oznaczenie. Profesor Andrzej Wuczyński z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk opisał w czasopiśmie Landscape Ecology znaczenie miec i pól wstęgowych dla krajobrazu oraz bioróżnorodności w Polsce. Zespół badacza przebadał na Dolnym Śląsku 70,5-kilometrowych odcinków pasm śródpolnych i wykazał ich duże zróżnicowanie oraz bogactwo roślin, mszaków, ptaków i owadów. Naukowiec podkreśla, że takie pasma pełnią funkcję banków nasion, korytarzy ekologicznych, miejsc rozrodu, żerowania i schronienia. Ale krajobraz pól wstęgowych szybko zanika przez intensyfikację rolnictwa i scalanie gruntów. Jako możliwy kierunek ochrony wskazuje koncepcję świętych miejsc przyrodniczych oraz rozwiązania takie jak Program Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa GIACS i OECPS, które mogą wspierać zachowanie tradycyjnych systemów rolniczych. W środkowej Japonii wydano ostrzeżenie najwyższego, 5 stopnia przed katastrofalnymi ulewami dla miast Fukuadzono i Katsurama, a później obniżono je do 4 poziomu, który nadal zobowiązuje mieszkańców do ewakuacji z zagrożonych terenów. W ciągu doby miejscami spadło rekordowe 300 mm deszczu, co doprowadziło do zalania domów i dróg, gwałtownych wezbrań rzek oraz lawin błotnych. Jedna osoba została ranna po wpadnięciu do ukrytego pod wodą kanału odpływowego w mieście Sakai. Ministerstwo Infrastruktury rozważa awaryjny zrzut wody z lokalnych zapór, a synoptycy ostrzegają, że do poniedziałku opady rzędu 120 mm mogą uderzyć także w zachodniej oraz wschodniej części kraju. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Barbara Nowacka zamierza zwrócić się do służb o zbadanie kulis prezydenckiego weta wobec ustawy o e-dzienniku. Prezydent odmówił podpisania nowelizacji, która miała wprowadzić darmowy e-dziennik w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ministra edukacji ocenia, że argumentacja głowy państwa pokrywa się z tezami komercyjnych operatorów dzienników elektronicznych. Ustawa miała stworzyć bezpłatne narzędzie do prowadzenia dokumentacji edukacyjnej jako alternatywę dla usług komercyjnych. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zasugerował, że najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem byłaby dobrowolna rezygnacja prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej Tomasz Hamera przekazał też 3 możliwe scenariusze. Rezygnację, decyzję władz PKOL o zawieszeniu lub odwołaniu prezesa albo brak działań, który mógłby doprowadzić do zawieszenia PKOL w prawach członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Hamera podkreślił, że organizacja powinna rozwiązać sytuację wewnętrznie z poszanowaniem autonomii i domniemania niewinności. W sobotę minister sportu Jakub Rutnicki wezwał zarząd PKOL do natychmiastowych działań naprawczych. A rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała o 3-miesięcznym tymczasowym areszcie dla Piesiewicza. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustaw Prawo oświatowe oraz o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić pilotaż państwowego e-dziennika w roku szkolnym 2026-2027. Minister edukacji Barbara Nowacka oceniła w niedzielę w TVP Info, że weto uderza w rodziców i zapowiedziała, że poprosi służby o sprawdzenie, czy nie doszło do niewłaściwych działań i działań lobbingowych. Według niej e-dziennik miał być bezpłatny, bezpieczny i zintegrowany z systemem informacji oświatowej, a pilotaż miał objąć wybrane szkoły publiczne, niepubliczne i artystyczne. Karol Nawrocki uzasadnił weto obawami o bezpieczeństwo danych uczniów, koszty i chaos organizacyjny, ale zaznaczył też, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. Nie żyje Andrzej Wielowielski, polityk, działacz katolicki i prawnik, który miał 98 lat. O jego śmierci poinformowała redakcja Więzi, z którą był związany przez wiele lat. Premier Donald Tusk pożegnał go w serwisie X, nazywając go dobrym, mądrym i odważnym człowiekiem. Andrzej Wielowielski był jednym z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, działał w opozycji demokratycznej, a w 2011 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. W Lublinie trwa gaszenie pożaru hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza, do którego strażacy zostali wezwani w niedzielę około 14:40. Ogień objął dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni około 1800 m2, a na miejscu pracuje 23 zastępy straży pożarnej. Dach budynku zapadł się do środka, a działania gaśnicze prowadzone są z zewnątrz. Nikt nie został ranny ani poszkodowany, nie było też potrzeby ewakuacji mieszkańców. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: This is DHT Radio.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie zachodniopomorskim na A6, między węzłem Kiełpino a węzłem Kołobrzeg Zachód, jezdnia w kierunku Koszalina jest zablokowana po zderzeniu dwóch aut osobowych. Są też dwie osoby poszkodowane. Do jutra do 7 w województwie śląskim na A4 w Katowicach, przy DK86 i węźle Murckowska, kierowcy jadący w stronę Tychów muszą liczyć się z zamknięciem lewego pasa. Równolegle do 20 na A1 między węzłem Rybnik a węzłem Żory w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum prowadzone są prace przy koszeniu poboczy i miejscami zwężana jest jezdnia. W tej okolicy do jutra do 17 w Radoczy na DK28 obowiązuje ruch wahadłowy. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Obcy obiekt powietrzny naruszył w niedzielę po południu przestrzeń powietrzną Mołdawii i po około 10 minutach wrócił tą samą trasą na Ukrainę. Mołdawskie Ministerstwo Obrony podało, że obiekt nadleciał od strony Ukrainy w pobliżu separatystycznego Naddniestrza. Za incydent wydarzył się około 15.50 w rejonie miasta Dnestrowsk. Resort przekazał też, że był to samolot, który wleciał z obwodu odeskiego, a o 15.59 przekroczył granicę w drodze powrotnej. Tego samego dnia rumuńskie służby obronne ogłosiły alarm dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza po wykryciu celu powietrznego w pobliżu granicy z Ukrainą. Donald Trump napisał, że chce uzupełnić strategiczne rezerwy narodowe ropą z Wenezueli, a proces ma rozpocząć się wkrótce. Odniósł się do porozumienia, według którego Stany Zjednoczone mają objąć większościową kontrolę nad ponad 65 miliardów baryłkami potwierdzonych rezerw wenezuelskiej ropy naftowej. A Wenezuela ma dostać w zamian 100 miliardów dolarów prywatnych inwestycji ze Stanów Zjednoczonych. Według Wall Street Journal kontrolę nad złożami ma przejąć specjalna spółka rządu Stanów Zjednoczonych i wenezuelskiego operatora, w której Stanach Zjednoczonych ma mieć 55% udziałów. Rezerwy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły poniżej 300 milionów baryłek do najniższego poziomu od 1982 roku. A umowa wywołała krytykę demokratów i części wenezuelskiej opozycji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na poniedziałek deszcz w całym kraju, a miejscami także burze i opady gradu. We wtorek, gdy w polskich szkołach rozpocznie się nowy rok szkolny, nadal ma być pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami głównie na północy i wschodzie kraju. Poniedziałek temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza do 30 stopni Celsjusza, a w czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 85 km na godzinę. W nocy z wtorku na środę również możliwe są przelotne opady deszczu i burze, przy temperaturze minimalnej 16 stopni Celsjusza. Kamil Majchrzak wygrał w pierwszej rundzie gry pojedynczej US Open z Hamadem Medjedowiciem z Serbii 6-3, 6-3, 6-3. Jego kolejny mecz odbędzie się w środę. Rywalem Majszaka będzie rozstawiony z numerem 22 Valentin Vacherot z Monako albo Amerykanin Aleksandar Kowacewicz, a ich spotkanie zaplanowano na poniedziałek. Najwyższy stopień ostrzeżeń przed ulewami wydano w centralnej Japonii, gdzie silne opady nawiedziły prefekturę Fukui i spowodowały powodzie oraz lawiny błotne. Japońska agencja meteorologiczna podała, że w mieście Katsulama do 6 spadło 300 litrów wody na metr kwadratowy, co w ono 233 litry MKW, co oznacza lokalne rekordy dobowych sum opadów. Najwyższy, piąty stopień ostrzeżenia objął miasta Fukui, Ono i Katsulama, a później obniżono go do czwartego, który nakazuje mieszkańcom pozostawanie w gotowości do ewakuacji. Alarm dotyczył około 400 tysięcy osób. Ulewy zalały domy i drogi, rzeki wystąpiły z brzegów, zeszły lawiny błotne, a w mieście Sakai jedna osoba została ranna po wpadnięciu do ukrytego pod wodą kanału odpływowego. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Islandczycy odrzucili propozycję wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, a przeciw zagłosowało 52,8% wyborców przy 47,2% za. Frekwencja wyniosła 82,5% i była najwyższa od wyborów parlamentarnych w 2009 roku. Premierka Islandii Kristrún Frostadottir zapowiedziała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią Europejską nie będzie kontynuowana, a o wniosku o członkostwo ma jeszcze rozmawiać z Komisją Spraw Zagranicznych Parlamentu. Po jej rozmowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą strona unijna podkreśliła potrzebę utrzymania silnych relacji. Maksym Basalajew, 40-letni żołnierz urodzony w Ukrainie, trafił do ukraińskiej niewoli podczas walk w rejonie Kostiantynówki. Został pojmany przez żołnierzy 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, a wcześniej walczył po stronie Federacji Rosyjskiej. Dziennikarz wojskowy Paweł Szamszyn podał, że Basalajew urodził się w Zaporożu, wychował się na Krymie i za podpisanie kontraktu z rosyjskim Ministerstwem Obrony miał otrzymać 2 200 000 rubli. Według tej relacji 40-latek spędził na froncie tylko 3 dni, po czym trafił do niewoli. Prom, który wypłynął z Kireni w kierunku tureckiego portu Tasucu, wywrócił się krótko po opuszczeniu portu, a na pokładzie było 259 pasażerów i 8 członków załogi. Zginęło 7 osób, 237 zostało uratowanych, a ratownicy próbują dotrzeć do jeszcze 23 osoby. Na miejsce skierowano jednostki turecko-cypryjskiej Straży Przybrzeżnej, śmigłowiec ratunkowy i inne łodzie z Kireni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że na liście pasażerów nie było obywateli polskich. Mieszkańcy województwa lubelskiego dostali w niedzielę alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o zmasowanym ataku powietrznym na zachodzie Ukrainy, a po kilku minutach zagrożenie odwołano. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało pierwszy komunikat o 15.07, a kolejny informujący o braku zagrożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 15.13. Część odbiorców otrzymała tylko wiadomość o zakończeniu ataków, a rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka wyjaśniła, że czas między ostrzeżeniem a odwołaniem był bardzo krótki. Dodała, że w takiej sytuacji operatorzy komórkowi mogli nie zdążyć wysłać pierwszego SMS-a, zanim przyszła informacja o odwołaniu alertu. Mały samolot szkoleniowy typu Koliber awaryjnie lądował w niedzielę około 16 na polu w Turbi w powiecie stalowowolskim, około 400 metrów od lotniska. Z maszyny samodzielnie wydostały się dwie osoby, które trafiły pod opiekę ratowników medycznych i nie wymagały hospitalizacji. Na miejsce skierowano 7 zastępów ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, 2 zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Miejsce zdarzenia zabezpieczyli strażacy, a Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o sprawie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły atak na dwie irańskie wyrzutnie rakietowe na wyspie Larak po raz pierwszy od końca lipca. Teheran zapowiedział odwet po uderzeniu, które według irańskich mediów pociągnęło za sobą ofiary wśród żołnierzy i cywilów. Amerykański urzędnik potwierdził, że celem były przygotowania Iranu do wystrzelenia rakiet w kierunku cieśniny Ormus. Uderzenie zostało przeprowadzone przy użyciu dronów. Polski wspinacz opisał w internecie atak austriackiego przewodnika górskiego na szlaku Musztalersteig w okolicy Grossglockner w Austrii. Do incydentu doszło 22 sierpnia na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza, gdy mężczyzna zwrócił uwagę przewodnikowi, by poczekał, a ten miał odpowiedzieć: zamknij się i zagrozić uderzeniem. Po chwili przewodnik zaatakował rękoma Polaka, a sprawą zajęła się policja po zgłoszeniu jednej z osób, które zobaczyły nagranie. Śledztwo dotyczy podejrzenia narażenia na niebezpieczeństwo. Za Stowarzyszenie Przewodników Górskich i Narciarskich w KALS zapowiedziało, że nie będzie już współpracować z przewodnikiem. Dyrektor szkoły średniej Tripuwan Trisuli w dystrykcie Nuwakot w Nepalu ewakuował około 900 uczniów po tym, jak o 9:10 czasu lokalnego odebrał 4 telefony ostrzegające przed nadciągającą powodzią. Rajendra Davali kazał dzieciom i autobusom z uczniami ruszyć na wyżej położone tereny, a później zobaczył, jak budynek schroniska około 100 metrów od rzeki zostaje zalany przez wodę powodziową. Uczniowie i nauczyciele najpierw szli kilkaset metrów pod górę. Potem trafili do sąsiedniej wioski, gdzie część z nich utknęła na dwie noce z powodu zniszczonych dróg i utrudnień w transporcie. Po nepalskiej stronie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 794, za zaginione uznaje się 2502 osoby, a uratowano ponad 8730 osób. Akcja ratunkowa trwa i utrudnia ją pogoda.